0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: 26. tytuł w karierze Igi Świątek. Polka wygrała w Toronto. Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na My Doctor.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek, zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy My Doctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji M-Obywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
3: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
3: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
5: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji M-Obywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
3: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
1: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
2: Super FM. Pogoda.
6: Dzisiaj 30 stopni w Szczecinie, naprawdę. Jutro 33. W niedzielę może być nieco chłodniej, ale i tak ciepło, i tak słonecznie, i tak wakacyjnie. W każdym razie bez opadów deszczu. W piątek, w sobotę i w niedzielę.
0: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.
6: Witam serdecznie, nieco z przekąsem tych, którzy mają długi weekend, ale najcieplej witam tych, którzy dzisiaj pracują. Dzień dobry, tu Super FM, łączmy się w bólu, bądźmy razem od rana, no ale z drugiej strony szczęście, radość, bo dzisiaj już piątek, 14 dzień sierpnia, ja nazywam się Bartek Czotowicz, to jest program Dzień Dobry Lato w Super FM, będą gry, zabawy, konkursy, bilety do fabryki wody do zdobycia, będzie muzyka, pomoc drogowa, informacje dla kierowców, serwisy szczecińskie, szczecińskie doniesienia, szczecińskie informacje, będą przypomnienia związane z imprezą Żagle 2026. No, już nie będę się rozwiązywać. Będzie wszystko to, co lubicie najbardziej.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

To jest piękna piosenka. Wiem, że kilka razy już to mówiłem, ale trudno przejść obojętnie obok tego utworu The Killers i utwór pod tytułem Human w Super FM. 12 minut po godzinie 6. Oczywiście dzisiaj rozpoczynają się żagle, a więc utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że zamknięta jest ulica Jana Skolna od skrzyżowania z Mostem Długim, z ulicą Wyszyńskiego, aż do skrzyżowania z Kapitańską. Tam utrudnienia. Oczywiście na Wałach Chrobrego też nie przejedziecie. Komandorską, Admiralską, ulicą Wały Chrobrego, Jarowita częściowo, no bo tam mieszkańcy, którzy mają przepustki, będą mogli wjechać i zaparkować, ale generalnie w piątek, sobotę i niedzielę gęsto będzie w okolicach Wałów Chrobrego, czyli pewnie sporo samochodów na Parkowej, na Pobożnego, na Szczerbcowej czy Małopolskiej na przykład, Swarożyca i tak dalej, i tak dalej. Szukamy alternatyw, jeżeli chodzi o dojazd na teren imprezy, no a podczas samej imprezy dobrze się bawimy.

Żaglowce przypłynęły do Szczecina. Jakie najciekawsze jednostki można zobaczyć u stóp wałów Chrobrego? O tym będziemy mówić i przypominać w Super FM. 19 minut po godzinie 6. Na przykład jedną z ciekawszych jednostek będzie lodołamacz. Zabytkowy, parowy lodołamacz o nazwie Sztetin, który już zacumował u stóp wałów Chrobrego. Ostatni raz w naszym mieście był 13 lat temu. Fani Tolkiena będą mogli w ten weekend wejść na pokład Lot Lorien, czyli efektownej, trzymasztowej barkentyny, której nazwa nawiązuje do świata ze trylogii. Chodzi oczywiście o Władcę Pierścieni. Żagle 2026 to jest okazja, żeby wejść na pokład na przykład kapitana Borcharda, czyli najstarszego żaglowca pływającego pod polską banderą, czy generała Zaruskiego, który jest ważnym żaglowcem w tradycji wychowania morskiego. Także wały Chrobrego dzisiaj będą roić się od żeglarzy, tych dużych, ale też tych małych.

0: Ja jestem gotowy, mimo tego, że wczesna pora. Czuję, że jestem gotowy. Na weekend oczywiście, bo dzisiaj piątek, 6:30 za moment. Prognoza pogody, powiem wam, ile będzie stopni dzisiaj, jutro i pojutrze.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 33 stopnie jutro w Szczecinie, a dzisiaj nawet 30. Może się ta 30 na termometrach pojawić. Będzie naprawdę ciepło i wakacyjnie. W niedzielę nieco chłodniej, 23-24 kreski na termometrach. A w przyszłym tygodniu, to będziemy się martwić, w przyszłym tygodniu żyjemy tym, że mamy weekend, piątek, sobota i niedziela.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Lato. Lato.
0: Wiem, nie wszyscy mają ten długi weekend, niektórzy dzisiaj pracują, ale jak to się stało, że co po niektórzy w piątek odpoczywają, no to o tym będziemy mówić między innymi do godziny 7:00. Najpierw wystąpi przed wami grupa Maneskin.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Lato.

Oddajemy rytm miasta, mówimy wam o tym, co najważniejszego dzieje się w Szczecinie oczywiście. Bartek Czotowicz, dzień dobry. Tak jest. Dzisiaj niektórzy mają długi weekend, dzisiaj niektórzy odpoczywają. Ale dlaczego? Dlatego, że niektóre firmy, ale urzędy także wyznaczyły ten piątek jako dzień wolny za święto, które wypada w sobotę. Bo tak się składa, że dzisiaj jest 14 dzień sierpnia, a jutro wypada w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ale także święto Wojska Polskiego. No i to jest dzień wolny od pracy, ale przypada w sobotę, a więc niektórzy zdecydowali, że 14 dzień sierpnia będzie tym dniem wolnym. Znam takich, którzy mają wolne, ale z drugiej strony znam też takich, którzy pracują. Pracujecie? Czy macie wolne? Dajcie znać. 9-1-2-4-5-5. Czy odpoczywacie? Czy wylegujecie się w domu? Przekładacie się z boku na bok? Czy wręcz przeciwnie? Pracujecie. Dajcie znać, dzwońcie, nagrywajcie się naszej automatycznej sekretarce, ale możecie też pisać na Messengerze wiadomości.

Tak naprawdę, muszę być z wami szczery, tak naprawdę to ostatni dzień, piątek, kiedy można na antenie radia Super FM zdobyć bilety wejściówki do Fabryki Wody. To nie jest żart. 14 minut zostało do godziny 7, a myślę, że tak za mniej niż pół godziny pierwsza wskazówka w porannej zabawie na naszej antenie. Za jakieś 20-25 minut będziemy mówić, będziemy wskazywać wam poprawną odpowiedź. No i oczywiście, jeżeli zadzwonicie z tą poprawną odpowiedzią, to bilety do Fabryki Wody mogą być wasze. Wiem, że chcecie iść. Wiem, że próbujecie codziennie. Bardzo dużo ludzi próbuje, naprawdę. Ale jest szansa, żeby wygrać. Po prostu trzeba słuchać Super FM Szczecin.

0: To dopiero klasyk muzyki rozrywkowej, grupa Europe i The Final Countdown. Ostatnie odliczanie do godziny 7, ostatnie odliczanie do weekendu, moi drodzy. Naprawdę, jest się z czego cieszyć, dużo słońca, duże wydarzenie na wałach Chrobrego. Jeżeli ktoś lubi odwiedzać takie miejsca, myślę, że będzie zachwycony. No a jeżeli ktoś woli spędzać czas na łonie natury, no to myślę, że 30 stopni i piękne słońce to będą dobre okoliczności przyrody do tego, żeby wyjechać nad jezioro na przykład, albo nad morze. A można zrobić to i to, można i odwiedzić żagle i pojechać nad morze. Ja nazywam się Bartek Czetowicz, to była pierwsza godzina naszego piątkowego spotkania, druga zaczyna się już za chwilę. Najpierw będą wiadomości.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama.
3: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen. I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
6: Nadciągają upały na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku, a przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne.
7: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
8: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
6: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
9: Dobrze, bardzo dobrze.
10: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
11: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
12: Dokąd?
11: Gdzie oni jeszcze poniosą, proszę pana.
10: Ile będzie jeździć, to na pewno.
13: Będzie za co jeździć.
6: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
14: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
6: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. piątek. To też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
7: Super FM. Pogoda.
0: Bardzo ciepłe dni przed nami, dlatego że dzisiaj 30 stopni w Szczecinie, jutro nawet 33-34 stopnie. W niedzielę może być nieco chłodniej, w niedzielę 24, może 25 stopni, natomiast cały czas będzie spokojnie i bez opadów deszczu.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Lato.
0: Mam dla was niesamowitą muzykę, mam dla was bardzo dużo pozytywnej energii, mam dla was nagrody, gry, konkursy, zagadki. No, czego chcieć więcej w piątek, prawda? Rano od szczecińskiego radia, jakim jest Super FM. Minęła godzina 7, 4 minuty po godzinie 7. Shakira, Wyclef Jean już teraz, Ariana Grande za chwilę. Gdzieś w tle szykują się Grzegorz Chyży i Sophie Ellis Bextor. To jest najlepsza muzyka i szczecińskie treści na 97,5.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
12: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Miejsce w Szczecinie trzeba odgadnąć, żeby zdobyć bilety do Fabryki Wody. Ostatni raz, ostatni dzień wygrywacie bilety do Fabryki Wody. Dlatego warto brać udział jeszcze w piątek w porannej zabawie Radia Super FM. No i teraz wskazówka, moi drodzy. Troszeczkę muszę was nakierować na poprawną odpowiedź. To jest... miejsce to trudno powiedzieć, że miejsce, ale gość szczeciński pojawia się w Szczecinie dosyć regularnie. No i niedawno prezydent Piotr Krzystek zapowiedział, że chciałby tego gościa już tak na stałe mieć w Szczecinie. Chciałby, żeby on w Szczecinie był na stałe. To miejsce można odwiedzić, można go odwiedzić, można go zwiedzać na przykład. No i jest ściśle związany z rozpoczynającymi się dzisiaj żaglami. Myślę, że będą te poprawne odpowiedzi. 9-1-2-4-5-5. 9-1-2-4-5-5. Dzisiaj motyw żagli 2026. Miejsce do zwiedzania właśnie w związku z żaglami. Dzwońcie, czekam na te poprawne odpowiedzi. No i ostatni dzień, ostatnia szansa na bilety do Fabryki Wody.
0: Posłuchaj i odgadnij. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Słoneczny, piękny, już prawie ciepły Szczecin. W piątek rano, dzień dobry. Nie ma kolejek na Estakadzie Pomorskiej. Przejezdnie na ulicy Struga, węzeł Kijewo też wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o kolejki, utrudnienia, no to kierowcy zwalniają na zjeździe z trasy Zamkowej przed Bramą Królewską. Czy to są jakieś utrudnienia poważne? Nie. Także spokojnie. Nie ma się czego obawiać. W ścisłym centrum naszego miasta jest dobrze. Przejezdnie na placu Rodła, w ciągu Alei Wyzwolenia, ale także Alei Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o tę zachodnią ścianę naszego miasta, to też sytuacja jest raczej pod kontrolą. Będziemy to aktualizować, tę sytuację drogową, w informacjach dla kierowców oczywiście o 7.40.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: All You Ever Wanted w Super FM, czyli Rag & Bone Man, a 7:30 zbliża się nieubłaganie już za chwilę Piotr Jarząbek i serwis informacyjny.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
9: Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
10: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Na początek wiadomości małe przypomnienie dla kierowców. Wciąż nie można przejechać przez Nabrzeże Wieleckie, Jana Skolna i ulicę Łady od skrzyżowania z Wyszyńskiego aż do skrętów Dibuła. To oczywiście w związku z trwającym przygotowaniem do żagli. Zamknięty dla ruchu jest także szereg ulic na Starym Mieście, m.in. Celna, Zboszowa, Małopolska, Spichrzowa, Admiralska, Wawelska, Szczerbcowa czy Wały Chrobrego.
15: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
14: Ruch samochodów ograniczony? No bo właśnie, już dzisiaj rozpoczynają się szczecińskie żagle. Przy nabrzeżu na Wałach Chrobrego cumują już m.in. Sztetin, Nawigator 21 czy Minerva. Pojawić się jeszcze mają chociażby Planeta czy Bryza H. Zgodnie z harmonogramem wpłynięć, wszystkie zapowiedziane jednostki w stolicy Pomorza Zachodniego mają się pojawić około południa. Podczas żagli mieszkańcy i turyści w Szczecinie na scenie będą mogli zobaczyć prawdziwe gwiazdy jak Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, ale także chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Oprócz tego od placu Mickiewicza aż do Łasztowni ustawione będą stoiska z jedzeniem czy rękodziełem. Żagle w Szczecinie potrwają do niedzieli.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Axel Cholewiński nie będzie już bronił barw piłkarskiej Pogoni Szczecin. 20-letni bramkarz na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Lechii Gdańsk. Cholewiński był związany z Pogonią od 2019 roku. Na swoim koncie ma występy w drużynach młodzieżowych oraz drugim zespole. W dwóch poprzednich sezonach młody bramkarz był wypożyczony z Dumy Pomorza do Polonii Bytom, występującej na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Do Pogoni wrócił w połowie poprzedniego sezonu. Duma Pomorza chciała wtedy przedłużyć z nim umowę, ale młody golkiper się na to nie zgodził, a sprawę skierował do sądu, żądając rozwiązania obowiązującej umowy z winy klubu. Werdykt jednak nie był dla niego pozytywny. Kwota transferu Cholewińskiego do Lechii nie została ujawniona. Pogoń Szczecin zagwarantowała sobie również procent od kwoty następnego transferu zawodnika. Portowcy już bez Cholewińskiego w składzie w najbliższy weekend na boisko i tak nie wybiegną. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
13: Super FM. Sport.
16: czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze.
17: Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was.
16: Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na piąte miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS, wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego Ferencvaroszu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
18: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
16: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków. Za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvik. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusolszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
13: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 30, 31 stopni dzisiaj po południu. Naprawdę ostro, gorąco wjeżdżamy w weekend. Jutro 33 stopnie w Szczecinie, w sobotę, naprawdę. A w niedzielę ochłodzenie 23 i 24. Niedziela tak już zdecydowanie na odpoczynek, na regenerację przed poniedziałkiem oczywiście.
19: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Opadów deszczu nie będzie padać dzisiaj, nie będzie padać jutro, w niedzielę też nie będzie padać, podobno ma padać mężczyznami, tak twierdzi Jerry Halliwell, o czym zaśpiewa teraz, bo piosenka pod tytułem It's Raining Men za 24 minuty będzie ósma.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pod kontrolą jest sytuacja na ulicach Szczecina, to znaczy bez kolejek na Estakadzie Pomorskiej, na ulicy Gdańskiej, Struga, w centrum Szczecina, w drodze do centrum, na Wyszyńskiego, na moście długim, trasie zamkowej, także na tej zachodniej stronie, na tej zachodniej ścianie naszego miasta, czyli węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego, rondo Jana Olszewskiego, czy Modra Szafera, Szeroka, Sosa Bobskiego, ku Słońcu również. Jeżeli spojrzymy na południe, to rondo Hakena i rondo Uniwersyteckie, tam też utrudnień nie ma. Piękna aura, no to jeszcze potrzebujemy pięknej muzyki. Nie ma problemu, także spokojnie, już wam ją do godziny 8 dostarczam.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Same hity z satelity. Od teraz w Radiu Super FM najlepsza muzyka. Naprawdę mam kilka niespodzianek. Będziecie mile zaskoczeni. Fleetwood Mac już teraz. Za 15 minut będzie godzina 8. Dzień dobry.

Najlepsza muzyka na 97,5. Za 11, 8, a w głośnikach Britney Spears, oczywiście. Wiem, że tam jesteście fani Britney Spears. To teraz trzeba zrobić głośniej zdecydowanie. A jeszcze jedną niespodziankę mam za chwilę.

pora na jeszcze jeden przystanek w naszej muzycznej podróży. Czyli Aerosmith. 8 minut zostało do godziny 8. Do 8 to jest ostatni utwór, ostatnia piosenka. Dlatego teraz już musimy się bujać w jej rytm i robimy głośniej.

0: Aerosmith w Super FM w piątkowy poranek. Za 3 minuty będzie 8, za 3 minuty wiadomości, a po 8 następna wskazówka w porannej zabawie. Dzisiaj ostatni dzień, można wygrać bilety do Fabryki Wody. Zapraszam Was serdecznie.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem, ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 8. Wiadomości Super FM.
3: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedict O'Connor.
4: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
3: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
5: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania?
3: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. Oto przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
6: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
3: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
1: Super FM. Pogoda.
7: Gorąco, upalnie w Szczecinie w piątek i sobotę. W piątek 31, to dzisiaj jest piątek, tak się składa, 31 stopni, a jutro w sobotę 33. W niedzielę chłodniej 24 i w piątek i w sobotę i w niedzielę słonecznie, bez opadów deszczu.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Super. Rozwiązanie jest proste, moi drodzy. Pierzemy kąpielówki i szykujemy się nad wodę, no bo dzisiaj i jutro no to będzie idealnie, a jeżeli nie lubicie pływać, to nad wodę możecie się wybrać na Wały Chrobrego. Oczywiście tam już dzisiaj żagle 2026, wyjątkowe wydarzenie. 5 minut po godzinie 8, jeszcze będziemy o tym mówić. Będą też szczegóły porannej zabawy w Super FM, dlatego dobrze, że jesteśmy razem. Cieszę się. Smartfony wam się przydadzą w ciągu najbliższych kilku minut.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Bilety do Fabryki Wody można zdobyć w Radiu Super FM. Ostatni raz, ostatni dzień. To już tylko dzisiaj i już w poniedziałek nie będzie biletów do Fabryki Wody. Także to jest nasz z Fabryką Wody, przynajmniej w tym tygodniu. Last Dance, moi drodzy, to po pierwsze. Po drugie, rozwiązania oczywiście, bo my dajemy wskazówki, a wy odgadujecie miejsca w Szczecinie. No to jest takie miejsce, które można zwiedzać, to po pierwsze. To jest miejsce ruchome, to po drugie. A po trzecie to będzie wskazówka, czyli wypowiedź prezydenta Szczecina Piotra Krzystka właśnie na temat tego miejsca.
3: Jeśli tylko kapitan i stocznia wyrażą na to zgodę, to my zawsze jesteśmy za tym. Oczywiście mówimy o tym, że w przypadku, gdyby zakończył swoją służbę, nie wiemy kiedy to do końca nastąpi, to zawsze jesteśmy chętni, żeby został w Szczecinie na stałe. Nie chcemy go nikomu zabierać, ale wycofane z użytku na pewno będzie w Szczecinie mile widziane.
2: No, nie chcemy nikomu zabierać, ale jakbyśmy mogli zabrać, to by było dobrze. Oczywiście. O co chodzi? Jaka jest poprawna odpowiedź? Co to jest za miejsce? Co to jest za gość Szczecina, który co jakiś czas się u nas pojawia? 912-45-5 912-45-5. Dawajcie znać, dzwońcie, udzielajcie odpowiedzi naszej automatycznej sekretarce, a być może to właśnie wy zdobędziecie wejściówki do naszego szczecińskiego akwaparku, czyli do Fabryki Wody.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Bieżąca sytuacja na ulicach naszego miasta. Aktualnie przejezdnie na Wyszyńskiego, na Moście Długim i na trasie Zamkowej. Okolice Szczecińskiej Filharmonii czy ulica Matejki także wyglądają dobrze. Oczywiście Gątyny, Szczanieckiej, Wilcza, Północ także jest wolna od korków. Przypominamy, że nie przejedziecie ulicą Jana Skolna. To dlatego, że mamy dzisiaj, rozpoczynają się oficjalnie żagle 2026. No i raczej trudno będzie szukać także miejsc parkingowych w okolicach Wałów Chrobrego, czyli Wawelska, Pobożnego. Tam myślę, że część tych miejsc zabiorą mieszkańcy, którzy również mają, jeżeli wystąpili o takie, mają przepustki, żeby tymi ulicami się poruszać. Mowa oczywiście o tym, nazwijmy to, górnym tarasie Wałów Chrobrego. U stóp Wałów Chrobrego tutaj już restrykcyjnie nikt samochodami się nie porusza. No i lepiej będzie chyba wybrać się na same żagle komunikacją miejską albo zaparkować gdzieś w okolicy. No myślę, że tutaj parkingi centrów handlowych, tych największych w naszym centrum miasta, czyli Kaskada i Galaxy, stoją otworem dla wszystkich. Teraz kolejek nie ma w centrum naszego miasta. Ulica Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego, w obie strony jedziemy tam bez utrudnień.

0: Dobry, mocny duet na piątkowy poranek, czyli Christina Aguilera, Pitbull, a nawet rozszerzę może kwartet, bo Christina Aguilera, Pitbull, ja nazywam się Bartek Czetowicz, a za chwilę w studiu pojawi się Piotr Jarząbek. Będą wiadomości ze Szczecina, oczywiście, w ten piękny, słoneczny, piątkowy poranek. Naprawdę ja nie widzę powodów do tego, żeby się smucić.
1: Wakacje w mieście
2: tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Piotr Jarząbek, zapraszam. Trwają prace drogowe na szosie Stargardzkiej. Między węzłem Kijewo a dojazdem do Poni kierowcy poruszają się tylko jedną jezdnią. Przyczyną zmian jest budowa drogi S10, która ma omijać Płonie od północy i być gotowa w końcówce 2028 roku. Teraz natomiast kierowcy na szosie Stargardzkiej mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w obie strony na jezdni, która dotychczas była wyjazdówką ze Szczecina. Jak długo potrwają te utrudnienia? Tego na razie nie wiadomo.
11: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Dziś dodatkowy dzień z turystyczną linią zero. Szczecinianie zabytkowym tramwajem będą mogli przejechać się po południu. Piątkowe kursy wprowadzono w związku z rozpoczynającymi się w naszym mieście żaglami. Dzięki temu między 14 a 19 mieszkańcy i turyści w Szczecinie będą mieli 4 szanse na przejażdżkę linią zero. W związku z zamknięciem ulicy Jana Skolna dla ruchu tramwaj linii zero pojedzie zmienioną trasą. Ona rozpoczyna się na pętli Potulicka, skąd tramwaj pojedzie przez Bramę Portową, Matejki i Dybuła do Stoczni Szczecińskiej. Następnie wróci tą samą drogą na Plac Żołnierza Polskiego, a potem skieruje się w stronę Placu Kościuszki. Stamtąd tramwaj pojedzie przez Aleję Bohaterów Warszawy, Wawrzyniaka, Aleję Wojska Polskiego, Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki i Plac Rodła, by przez Plac Żołnierza Polskiego i Bramę Portową wrócić na Potulicką. Koszt przejażdżki tramwajem linii 0 to 5 zł za bilet normalny i niecałe 4 zł za bilet ulgowy.
11: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Piłkarze Pogoni na przymusowej przerwie, zagra za to kobieca Duma Pomorza i Świt Szczecin. Przed kibicami w Szczecinie weekend wypełniony sportowymi emocjami. Portowcy w czwartej kolejce Ekstraklasy pauzują, bo ich rywal Jagiellonia przełożyła mecz z powodu ich rywalizacji w eliminacjach europejskich pucharów. Tam białostoczanie zapewnili sobie awans do playoffów Ligi Europy, remisując wczoraj ze szkockim Rangers. Nie chcemy wypaść z formy, mówi przed wolnym weekendem pomocnik Pogoni Szczecin Patryk Dziczek.
12: No wiadomo, że po dwóch wygranych meczach myślę, że każdy by chciał grać kolejny mecz, żeby podtrzymać tą pasę, żeby w tych nastrojach jechać na kolejny mecz. No ale niestety, no jest taka możliwość, że te drużyny, które grają gdzieś w Europie, to te mecze można przełożyć, ten mecz nam wypadł. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Wiadomo, że chciałoby się grać, no ale niestety niektórych rzeczy nie przeskoczymy, ale już patrzymy na kolejny mecz.
10: Zagrają za to panie z kobiecej Dumy Pomorza. One na wyjeździe w niedzielę zmierzą się z piłkarkami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Świtowcy natomiast zagrają u siebie dzień wcześniej. Na własnym stadionie podejmą Sandencję Nowy Sącz. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17.
9: Super FM. Sport.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, pewnie pokonując w finale Jelenę Rybakinę z Kazachstanu w dwóch partiach 6-2, 6-3. Jak mówi komentator tenisa Radosław Spiak, Świątek w Toronto pokazała moc.
14: W dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze, to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
13: A pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antoniną Różić 6-2, 7-5. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka Magdalinet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6-3-6. W Cincinnati zagra jeszcze Maja Chwalińska, ale ona, podobnie jak Świątek, przystąpi do turnieju od drugiej rundy. Do sensacji doszło w Szwecji. Tam Hammarby przegrało 0-1 z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Bramkę na wagę awansu dla ekipy spod Jasnej Góry zdobył Grek Stratos Farnas, a od 54 minuty Raków grał z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Amina Boudriego.
1: Czerwona kartka doprowadziła do tego, że teoretycznie uważam, że powinniśmy się dłużej utrzymać przy piłce w budowaniu i no nie pozwolić Hammarby na tak długą kontrolę meczu z piłką w tej sytuacji.
13: A mówił trener medalików Dawid Kroczek. Raków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Hajdukiem Split. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Brytyjka Emmy Hunt, najlepszą sprinterką Europy, 24-latka, była najszybsza w biegu na 200 metrów podczas mistrzostw w Birmingham. Wcześniej sięgnęła po złoto na 100 metrów, pokonując m.in. Polkę Ewę Swobodę.
9: Super FM. Pogoda.
0: Co ja mogę powiedzieć? W Szczecinie upały w piątek i sobotę. W Szczecinie w piątek i sobotę będzie tak. Ależ atmosfera pięknego święta. Nie dość, że upalnie gorąco, ponad 30 stopni. Dzisiaj 30, jutro 33, 34. No w niedzielę nieco chłodniej, bo 22-23. No ale w końcu od tych upałów kiedyś trzeba odpocząć, prawda? W Szczecinie dzisiaj, jutro temperatury, aura takie jak w Miami.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Albo na Majorce, chociaż dzisiaj na Majorce 36, ale jutro już 33, w Szczecinie też 33, no to wybór na sobotę chyba jest prosty.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 18 minut będzie godzina 9 oczywiście, moi drodzy, a na ulicach Szczecina jak na razie bez utrudnień. Oczywiście dzisiaj piątek i generalnie w piątki kierowców samochodów na ulicach Szczecina zazwyczaj jest mniej. Natomiast skoro nie ma utrudnień, to przypomnienie o wyłączeniach czy zmianach w organizacji ruchu w związku z wydarzeniem imprezą Żagle 2026. Teraz już nie przejedziecie ulicą Jana Skolna w obie strony, dlatego że oczywiście tam będzie to miasteczko związane z żaglami. No i oczywiście jednostki, które już są u stóp wałów Chrobrego. Wały Chrobrego wspomniane, Komandorska między innymi, Szczerbcowa, tam też będą problemy z przejazdem. Dlatego jeżeli nie musicie, jeżeli tam nie mieszkacie w okolicy i nie macie przepustki, to myślę, że trzymałbym się od tych miejsc z daleka. Atrakcji z okazji wydarzenia Żagle 2026 jest co niemiara i będziemy o nich mówić już za chwilę, jeszcze przed godziną 9 w Radiu Super FM.

Celine Dion w Radiu Super FM. Dzisiaj też gwiazdy w Szczecinie. Żagle 2026 rozpoczynają się dzisiaj po południu. No i właśnie z okazji żagli o 17.30 występ chóru Politechniki Morskiej, o godzinie 19 około Oskar Cyms, o 20.10 Ira, a następnie o 21.35 Dawid Kwiatkowski. Tak będzie dzisiaj na żaglach. No ale żagle to nie tylko koncerty, to także gry, atrakcje dla całych rodzin, również dla dzieci. Strefa dziecięca już o 16.10, Samba Kids Bateria Show, Wiatr w żagle następnie, czyli zabawy, animacje, bańkowe show, baloniki, zagadki, iluzjoniści. No naprawdę będzie się działo. Start od 16.00 tak około już tych atrakcji w strefie dziecięcej, a koncerty, tak jak wspominałem, rozpoczynają się o 17.30.

0: Piękna, cudowna atmosfera. W piątek, no takie poranki to ja lubię. Piątek, 14 dzień sierpnia. Jeszcze daleko do rozpoczęcia roku szkolnego. Spokojnie. Jeszcze środek wakacji, można powiedzieć. Piękna pogoda, świeci słońce. Dzisiaj 30 stopni, no naprawdę jest się z czego cieszyć. Jutro nawet 33. Zresztą będziemy o tym przypominać w prognozie pogody, która będzie za około 6-7 minut, bo najpierw będą wiadomości o godzinie 9. Zebraliśmy te najważniejsze i przedstawimy wam za moment. Tak będzie dokładnie za 3 minuty. Słuchacie Radia Super FM, to szczecińskie radio i będziemy mówić o szczecińskich tematach. Aha, no i co najważniejsze, po 9:00 dowiemy się, jaka jest poprawna odpowiedź w naszej porannej zabawie. Także nie odchodźcie daleko.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leofarm.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Tak gra.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
3: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgoręcej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
4: Fajnie to wygląda.
3: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
5: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
6: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
5: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
6: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
5: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 000 000 zł.
3: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o list żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie, już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
7: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć. Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
3: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika, Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
1: Super FM.
8: A tam wymyślają jakieś Jezusy Chrystusy w Konotopie. Tylko Świebodzin, moi drodzy. Rio de Świebodzineiro. Tylko wzdłuż naszej ekspresówki S3. Tylko Chrystus ze Świebodzina. Absolutnie. To tak pół żartem, pół serio, rzecz jasna. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pogodę, to upały w Szczecinie. Tym chyba nie jesteśmy zdziwieni. 30 stopni dzisiaj, 33, ba, nawet 34 jutro, czyli w sobotę. W niedzielę nieco chłodniej. W niedzielę od tych upałów, od tego gorąca odpoczniemy. W niedzielę 23, 24. Myślę, że niedziela taka będzie dla osób, które lubią aktywności poza domem, w sensie takie sportowe, no bo myślę, że to będzie idealna pogoda na przykład na wycieczkę rowerową.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Lato.
2: Super.
8: Gdzie tym rowerem można się wybrać? Do fabryki wody na przykład. Jeżeli się wygra, zdobędzie bilety wejściówki na antenie radia Super FM. Szczegóły za chwilę. Rozwiązanie naszej piątkowej zabawy. No aż nie chce mi się w to uwierzyć, że to jest ostatni raz. Dzisiaj, piątek, ostatni raz rozdajemy bilety do fabryki wody. Już od poniedziałku ich nie będzie. Chociaż w sumie nie chcę ryzykować takiego sformułowania, wszystko się może zdarzyć. Natomiast najprawdopodobniej od poniedziałku już nie będzie biletów do Fabryki Wody. Będą inne nagrody, spokojnie. Bawimy się do końca wakacji, a 31 sierpnia wielki finał zabawy wakacyjnej w Radiu Super FM. I podczas tego wielkiego finału szanse w tym wielkim finale będą mieć ci, którzy przez całe wakacje sumiennie biorą udział w naszej zabawie. I wówczas 31 sierpnia będzie można wygrać, no też myślę, wyjątkowe zaproszenie na rejs w obie strony promem do Szwecji od Unity Line. Więcej będziemy mówić oczywiście 31 sierpnia. Warto wówczas słuchać Radia Super FM.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lecimy z tym. Sonic, It Feels Good już teraz, a Imagine Dragons za chwilę, 5 po 9.

0: program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: W piątek odgadywaliśmy miejsce. Miejsce w Szczecinie. Mówiłem, że to miejsce ruchome. Ba, nawet podpowiadał prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, a podpowiadał tak.
3: Jeśli tylko kapitan i stocznia wyrażą na to zgodę, to my zawsze jesteśmy za tym. Oczywiście mówimy o tym, że w przypadku, gdyby zakończył swoją służbę, nie wiemy kiedy to do końca nastąpi, to zawsze jesteśmy chętni, żeby został w Szczecinie na stałe. Nie chcemy go nikomu zabierać, ale wycofane z użytku na pewno będzie w Szczecinie mile widziany.
2: I musieliście powiedzieć o kogo, no o co bardziej chodzi, o jakie miejsce do zwiedzania w Szczecinie, ale nie tylko, bo mówiłem, że to miejsce ruchome. Dzwoniliście 91 24 55. Proszę bardzo.
4: Dzień dobry. Czy chodzi o statek Nawigator Marta ze Szczecina?
2: Marta, grzechu warta. Marta, nie, no niestety. To nie nawigator. Nie tym razem, ale to też statek. 91 24 55. Są odpowiedzi, są telefony. Proszę bardzo.
5: Dzień dobry, witam ze Szczecina. Czy chodzi o...
6: Dar Młodzieży.
5: O Dar Młodzieży. I życzę wszystkim miłego dziąka.
2: Leon z małą podpowiedzią, ale tak. Tak jest. Oczywiście, że chodzi o Dar Młodzieży. Leon, praca w duecie, praca zespołowa z tatą, podejrzewam. Nic to nieważne. Ważne, że poprawna odpowiedź. Ważne, że wiemy, że to Dar Młodzieży. No i ta końcówka, no musimy jej posłuchać jeszcze raz.
5: I życzę wszystkim miłego dziąka.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: No i Leon z tatą oczywiście zdobywają bilety do Fabryki Wody. Gratuluję. 19 po 9.

0: W dobrowym towarzystwie przyszło mi występować, bo Harry Styles przed chwilą, a Piotr Jarząbek za moment oczywiście, czyli wiadomości Radia Super FM, 9:30 za 2 minuty.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama.
5: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczy łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. W wiadomościach kolejne ostrzeżenie dla kierowców, ale tym razem na jutro. Przez Szczecin o poranku przejdzie piesza pielgrzymka. Według zapowiedzi przemarsz na terenie miasta będzie odbywał się między godziną 6.15 a 9. Uczestnicy przejdą m.in. ulicami Topolową, Pyrzycką, Deszczową, Kozią, Sowią, Rysią i Niedźwiedzią. Następnie skierują się na drogę dla pieszych i rowerów, biegnącą równolegle do Zwierzynieckiej, Struga oraz Łubinowej. Celem przemarszu będzie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie.
1: To są wiadomości w radiu Super FM.
9: Chcemy być w środku, pomiędzy Duopolem, mówili w Szczecinie przedstawiciele ugrupowania Nowa Polska, którzy spotkali się z mieszkańcami miasta. Jego liderem w regionie jest prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Jak zapewniał, chcą być wyborem dla tych, którzy chcą coś zmienić.
10: Mamy na to ponad rok czasu. Będziemy organizować spotkania z mieszkańcami, będziemy wychodzić do przedsiębiorców, będziemy rozmawiali z różnymi grupami interesariuszy. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać jak największą grupę Polaków. My nie mówimy do 100% Polaków, mówimy do tych, którzy chcą zmian, do tych, którzy nie chcą uczestniczyć w tym sporze pomiędzy ugrupowaniami związanymi z Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską. Widzimy tą przestrzeń w centrum, która pozbawiona ideologii może rozmawiać merytorycznie o różnych problemach i ich rozwiązywaniu.
9: A dłuższej rozmowy z Piotrem Krzystkiem o celach i nadziejach Nowej Polski posłuchacie w Radiu Super FM już po godzinie 10.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce nie została już żadna reprezentantka Szczecina. Wczoraj w eliminacjach skoków z wyż swój udział w imprezie zakończyła Maja Słodzińska. 19-letnia mistrzyni Polski nie pokonała poprzeczki zawieszonej na wysokości 1,84. Do finału w konkurencji skoków z wyż z Polek awansowała tylko Maria Żodzik. Maja Słodzińska natomiast po Mistrzostwach Europy w planie ma występ na memoriale imienia Wiesława Maniaka w Szczecinie. Ten na stadionie przy ulicy Litewskiej odbędzie się już 26 sierpnia.
4: Super FM. Sport.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto w finale, nie dając szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, zwyciężając w dwóch setach 6-2, 6-3. Polka ten sukces zapamięta na długo.
12: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
11: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała ten kanadyjski turniej 12 lat temu. Triumfowała Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashima 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim zafundowały nasze drużyny w eliminacjach do europejskich pucharów. W lidze konferencji cieszy się Raków Częstochowa, bo na wyjeździe pokonał 1-0 szwedzkie Hammarsby. W lidze konferencji też będzie grać Górnik Zabrze, ale to efekt kiepskiego spotkania z Ferencvaroszem i pożegnaniem się z Ligą Europy. A skoro o niej mowa, jednobramkową zaliczkę obroniła Jagiellonia Białystok w Glasgow, remisując z Rangersami 1-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
13: Nasza tożsamość jest jasno określona. Jesteśmy zespołem, który chce być z piłką, tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. My nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać.
11: A dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają w eliminacjach do Ligi Europy. Kolejorz miał spore problemy, by trafić na Wyspy Owcze z powodu pogody. Dlatego mecz z KL Klaksvik przełożono na dziś, na 20. Polacy nie poprawili medalowego dorobku na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Dalej mamy 2 srebra i brąz. Dziś rywalizację w gronie 7 boistek rozpocznie Adrian Nasułek-Schubert.
3: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
1: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
15: Na zegarach 9.30, a my na dobre zaczynamy piątek i sprawdzamy, jakie wydarzenia czekają dzisiaj na nas w regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a przed nami twórcze atrakcje dla małych i dużych. Jeśli właśnie jedziecie nad morze, to mam dla Was dobrą wiadomość, bo od samego rana plaża i plac przy molo w Kołobrzegu zamieniają się w wielki plac budowy. To właśnie tam po raz trzeci wystartowała próba bicia rekordu w budowaniu zamku z piasku. Do tworzenia budowli może dołączyć każdy, bez względu na wiek czy posiadane umiejętności. Akcja potrwa do 21, a w programie są też animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami i strefa relaksu. Z kolei w Szczecinie Stowarzyszenie Port Szczecin zaprasza na kreatywne warsztaty z malowania ceramiki, które wystartują już o 17.30. To świetna okazja, by stworzyć swój własny unikalny kubek, talerz czy miseczkę. Na miejscu otrzymacie gotowe naczynia, farby i wskazówki od instruktorów, a po wypaleniu w piecu Wasze dzieła będą w pełni gotowe do codziennego użytku. Koszt udziału to 110 zł, a dzieci poniżej 12 roku życia mogą lepić z pomocą rodziców. Szczegóły oraz bilety znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Udanego piątku i zostańcie z nami, bo kolejne informacje z regionu na antenie Super FM już za kilka chwil.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
1: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
16: 30, a nawet 31 stopni, tyle pokażą termometry w Szczecinie i ani jednej chmury. Nad morzem w Kołobrzegu, Międzyzdrojach 26, w Świnoujściu 28. Wszędzie białe flagi, zatem w tak zwanym międzyczasie na plaży strzeżonej można będzie śmiało kąpać się do woli. Tylko pamiętajcie, nie wypływamy poza żółte boje. Ratownicy apelują. Jutro jeszcze cieplej, szczegóły prognozy na weekend już za 2 godziny.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

Czym innym możemy żyć w piątek przed godziną 10, jak nie weekendem, moi drodzy? Oczywiście w swoich planach można uwzględnić żagle 2026. Nieco już wspominałem wcześniej o tych atrakcjach piątkowych, także sobotnich. Dzisiaj od godziny 16 strefa dziecięca, właśnie z okazji żagli. Samba Kids, wiatr w żagle, czyli zabawy, animacje, bańkowe show, ale także animacje i zabawa w teatr pod tytułem Pacynki atakują Szczecin oraz warsztaty teatralno-literackie pod tytułem Jak brzmi książka. To dla dzieci, dla najmłodszych. No też dla dzieci, ale tych być może nieco starszych. Na scenie oczywiście wydarzenia muzyczne, bo dzisiaj oczywiście, skoro mamy sobotę, no to skoro mamy piątek jeszcze, no to gwiazdy, chór Politechniki Morskiej, Oskar Cyms, Ira czy Dawid Kwiatkowski. Nie wiem, co mi wyszło z tą sobotą, ale chyba musicie zrozumieć, że wszyscy bardzo już żyjemy weekendem. Dzisiaj rzecz jasna piątek, 14 dzień sierpnia. Dzisiaj Dawid Kwiatkowski, dzisiaj Ira, dzisiaj Oskar Cyms i chór Politechniki Morskiej na scenie. To od godziny 17.

0: Tak minął kolejny tydzień wakacji, tak mija kolejny tydzień naszych porannych spotkań w Radiu Super FM. To była audycja Dzień Dobry Lato. Ja nazywam się Bartek Czotowicz i oczywiście słyszymy się w przyszłym tygodniu. Bardzo wam dziękuję, życzę wam cudownego, słonecznego, miłego weekendu. No i cytując naszego najstarszego słuchacza...
1: Życzę wszystkim miłego dzionka.
0: Trzymajcie się ciepło, cześć.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
7: Tak gra super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego.
3: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
5: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
6: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
5: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
3: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
7: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
8: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
7: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
3: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A moim gościem w Radiu Super FM jest prezydent miasta Szczecina Piotr Krzystek. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nowa Polska, nowe ugrupowanie, nowa twarz na politycznym rynku. Czy zrobi rewolucję?
2: Tu nie chodzi o rewolucję. Tak naprawdę chodzi o wprowadzanie sensownych zmian, których Polska potrzebuje. Jesteśmy krajem, gdzie mamy bardzo aktywnych ludzi, gdzie mamy niezły rozwój gospodarczy, gdzie mamy tak naprawdę dobre wykorzystanie środków unijnych w ostatnich latach. I tak naprawdę centralę, która zarządza tym dość słabo. Widzimy polski parlament, który tak naprawdę tonie w sporach, tonie w emocjach, które nikomu nie przynoszą niczego dobrego. My chcemy to zmienić, my chcemy przywrócić dyskusję o Polsce, o zmianach, które są potrzebne, nie rewolucyjnych, ale takich, które będą upraszczały choćby system podatkowy, szczególnie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy dzisiaj bez wsparcia księgowych, prawników, ekspertów nie są w stanie prowadzić działalności. Jak to wytłumaczyć komuś, kto ma małą firmę budowlaną, czy zajmuje się usługami IT, więc to trzeba zmienić. Mamy system ochrony zdrowia, w który pakujemy miliardy, mamy dobrze wykształconych lekarzy, niezłą infrastrukturę szpitali i trwonione pieniądze. To należy zmienić. Tutaj należy przygotować takie rozwiązania, które realnią wycenę procedur medycznych, które pozwolą stworzyć dobrą sieć szpitali, tak aby Polacy nie musieli jeździć 100-200 kilometrów do specjalisty, tylko żeby ten specjalista przyjeżdżał do nich. To wszystko jest do zrobienia. To nie są rzeczy niemożliwe tak naprawdę. Trzeba tylko umieć to zrobić i chcieć to zrobić. Dzisiaj w polskim rządzie pomysłów na to niestety brakuje. Chcemy przedkładać Polakom propozycje, dyskutować o nich, a potem znaleźć się w parlamencie i wymagać od posłów, także innych formacji, żeby ta dyskusja trwała i żebyśmy mogli te rozwiązania wdrażać w życie.
1: W parlamencie jesteście, wystawicie swoich kandydatów. Jaki macie plan na to, żeby oni do tego Sejmu czy do Senatu po prostu weszli? W jaki sposób budować zaufanie wśród wyborców?
2: No, mamy na to ponad rok czasu. Będziemy organizować spotkania z mieszkańcami, będziemy wychodzić do przedsiębiorców, będziemy rozmawiali z różnymi grupami interesariuszy. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać jak największą grupę Polaków. My nie mówimy do 100% Polaków. Mówimy do tych, którzy chcą zmian, do tych, którzy nie chcą uczestniczyć w tym sporze pomiędzy ugrupowaniami związanymi z Prawem i Sprawiedliwością, a koalicją obywatelską. Widzimy tą przestrzeń w centrum, która pozbawiona ideologii może rozmawiać merytorycznie o różnych problemach i ich rozwiązywaniu. Tak jest na poziomie samorządu, w wielu samorządach w Polsce, że te emocje są gdzieś tam odrzucone i próbuje się mówić o konkretach. A te konkrety, jakie powiedziałem, to jest ochrona zdrowia, to jest system podatkowy, to jest wsparcie dla przedsiębiorców, to jest dalsze wspieranie polskiej armii, polskiego bezpieczeństwa, polskiej odporności. To są wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. To jest to wszystko, co tak naprawdę interesuje nas wszystkich, a za co władze publiczne są odpowiedzialne, więc my chcemy mądrej, racjonalnej dyskusji, pozbawionej emocji, gdzie każdy rok i każdy miesiąc pracy parlamentu będzie przynosił jakieś dobre rozwiązania, niekoniecznie zabarwione politycznie.
1: Wybory parlamentarne za rok? Czy weźmie pan w nich udział, czy jednak zostaje pan do końca na stanowisku prezydenta miasta?
2: Moje założenie jest takie, że wypełniam swoją misję do końca, czyli do 2029 roku. Natomiast na pewno będę wspierał kandydatów Nowej Polski w wyborach. Będę wspierał całe nasze ugrupowanie.
1: Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecina. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.

do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W Delikat

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Kalendarz wydarzeń wypełniają żagle, muzyka i spektakle. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Przy Wałach Chrobrego już prawie komplet żaglowców. Jedną z atrakcji żagli 2026 jest niewątpliwie zabytkowy lodołamacz parowy Stettin, który po 13 latach ponownie zawitał do Szczecina. Zbudowany w przedwojennej szczecińskiej stoczni, do dziś ma sprawną maszynę parową. Przy szczecińskich nabrzeżach są także m.in. holenderski szkuner Abel Tasman, żaglowiec marynarki wojennej ORP Iskra Joanna Saturna oraz trzymasztowa Barkentyna, której nazwa nawiązuje do twórczości Tolkiena. Na szczecińskich nabrzeżach zobaczycie blisko 30 żaglowców. Na części z nich będzie można wybrać się w dwugodzinny rejs. Bilety na niektóre wyprawy już się wyprzedały, ale dodatkowa pula jest dostępna na miejscu na stoisku Visit Szczecin. W Ogrodach Śródmieście dziś i jutro zobaczycie spektakl Ferajna – Zupełnie inny świat. To spektakl inspirowany prawdziwymi historiami warszawskiej Pragi. Reżyser i autor Tomasz Ostach oddaje głos mieszkańcom dzielnicy, tworząc opowieść o ich codzienności, pamięci i przemijaniu. Na scenie nie brakuje humoru, wzruszeń, nostalgii i mocnych emocji. Wśród wyróżnionych scen są m.in. Tango Różyc oraz dramatyczny finał nawiązujący do historii Ryszarda Siwca. Spektakl został zakwalifikowany do 31. edycji konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Teatr Letni w Szczecinie zaprasza dziś na koncert legendy polskiego rocka. Lady Punk świętuje 45-lecie. Na fanów czeka też potężna dawka rockowej energii i największe przeboje, które od lat łączą kolejne pokolenia, niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM.

0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Fly Hill Resort and Spa w Karkonoszach. Dzisiaj aż mi szkoda wchodzić do budynku. Jesteśmy na tarasie, widokowym, bardzo widokowym. I widoki, oprócz tego, że mamy na wodę i na górę, to mam jeszcze widok na basen, jacuzzi i na jakiś budynek tam w oddali, taki bardzo duży. Co to jest, panie Michale? Pan Michał Kapusta, dyrektor operacyjny hotelu ze mną.
2: Budynek, który widzimy, to jest hala eventowa. Jest to około 500 metrów kwadratowych powierzchni, które możemy zaaranżować w dowolny sposób. Na to wpływa tak naprawdę zachcianka kupującego. Myślę, że jest to jedno z najlepszych miejsc do organizacji chociażby wesela, bo cała ceremonia może się odbyć zaraz przed budynkiem. Na terenach zielonych mamy już przygotowaną kapliczkę i pod tą kapliczką po zaślubinach idziemy do hali eventowej, żeby się bawić.
1: No, to byłby wymarzony ślub. A jeszcze coś się tutaj buduje. Właściwie to jest taki teren, który cały czas jest zagospodarowywany. Ten mniejszy budynek, co to takiego?
2: Przygotowujemy na sezon pool bar, tak żeby goście, którzy korzystają ze strefy wellness i opalają się na terenach zielonych, nie musieli chodzić do restauracji czy do baru na piętro wyżej, tu gdzie jesteśmy, ale mogli skorzystać właśnie z pool baru, z oferty napojów, przekąsek i korzystać z całego zaplecza tutaj terenów zielonych, na których można spokojnie pograć w piłkę, pobiegać, pohasać, czy poleżeć i poopalać.
1: Panie Michale, ja nieustannie jestem urzeczona widokami. Proszę mi powiedzieć, co tutaj w okolicy można robić, bo już wspominałam w poprzednich odcinkach, że widok mam prawie jak na tyrolskie miasteczko. Co to za miasteczko w oddali? Wioska?
2: Wioska Sosnówka. Żeby było śmieszniej, jesteśmy na ulicy Tyrolskiej, więc myślę, że skojarzenie było dobre. I oprócz wioski Sosnówki, którą możemy odwiedzić po prostu, żeby się przejść, możemy iść w góry i tak naprawdę licząc od lewej, jak patrzymy od nas z tarasu, z terenów zielonych, możemy pójść na Śnieżkę, możemy pójść na Szyszak, na Śnieżne Kotły, na Szrenice, w Góry Izerskie. Bez mała to jest miesiąc chodzenia tylko po to, żeby przejść się po szczytach górskich, żeby zobaczyć, jak wspaniała jest natura. Jeśli zmęczymy się, możemy skorzystać z szerokiej oferty chociażby pałaców, które są tutaj, jesteśmy w Dolinie Pałaców. Możemy odwiedzić chociażby Wojanów, Karpniki. Naprawdę miesiąc, myślę, że byłoby za mało, żeby zwiedzić całe okolice.
1: Szczecinianie, szczecinianki. Naprawdę wody, szum, ptaków, śpiew. Panie Michale, zaproszenie jeszcze dla naszych słuchaczy, proszę.
2: Ja bardzo serdecznie zapraszam. Lake Hill Resort & Spa czeka cały rok. Jesteśmy tutaj zawsze bardzo pozytywnie nastawieni. Witamy każdą osobę. Myślę, że warto. Myślę, że pani sama się przekonała, że są to niezapomniane doznania, chociażby wizualne, jeśli popatrzymy na zalew i na góry. Pyszna kuchnia, wygodne łóżka. Czego chcieć więcej?
1: A ja się przekonałam i ja naprawdę mogę być gwarantem dobrego tutaj wypoczynku.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Jest 11. Wiadomości Super FM.
8: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny.
9: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
10: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
8: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z kwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Mielnie. 2 osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
11: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
8: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: I po reklamie.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
7: Dzisiaj do 31 stopni, a jutro w stolicy Pomorza Zachodniego 33-34 stopnie. Nad morzem jutro w Świnoujściu 31, w Międzyzdrojach i Kołobrzegu po 28 stopni. Kto chce pozostać w mieście, zachęca plaża na Głębokim, gdzie temperatura wody 21 stopni. Cieplejsze kąpieliska to Dąbie i Dziewoklicz, temperatura wody 22 stopnie. W niedzielę lekkie ochłodzenie. W niedzielę synoptycy prognozują w Szczecinie 24 stopnie, w Międzyzdrojach 21, a w Świnoujściu 22 kreski.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Super FM.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Laura wcisnęła czerwoną słuchawkę, jeszcze przez chwilę nie spuszczała wzroku z telefonu. Nasz łącznik skontaktuje się z lokalną policją, która wyśle patrol do jego domu i poinformuje bliskich. Odchrząknęła. Sprawdzi też adresy jego nieruchomości i da znać. Tyle, że minęło już kilka dobrych godzin. Uniosła głowę i spojrzała na siedzącego przed nią Nikitę. Skąd będziemy wiedzieć, gdzie ukrył dokumenty? Wajda nie odpowiedział. Zerknął na wyświetlacz znajdujący się na pulpicie. Czy jest tu Spotify? Zapytał kierowcy. Oczywiście. Włączyć coś specjalnego? Pasażer wyjął telefon i pokazał mu coś na wyświetlaczu. Mężczyzna pokiwał głową. W samochodzie rozniósł się dźwięk muzyki. Głos wokalistki przypominał noirowe utwory z lat 60. czy 70. w stylu Niny Simone lub Billie Holiday, ale przefiltrowane przez elektronikę i brud trip-hopu. Portishead? Zapytała Grot zaskoczona. Od kiedy ich słuchasz? Nikita zamknął oczy. Odkryłem, że wyciekający z każdego dźwięku smutek dobrze działa na moją koncentrację, wyszeptał. Laura się zaśmiała. Dlaczego mnie to nie zaskakuje? Powiedziała jakby do siebie. Poprawiła grzywkę i ponownie zerknęła w kierunku fotela, w którym siedział Nikita. Czy wciąż do niego coś czuła? Nie była już małą dziewczynką, która chowała się za plecami matki, gdy odwiedzali Wajdów. Nie była nawet nastolatką, która pisała listy zakrapiane perfumami do studenta słynnej krakowskiej uczelni. Po maturze wszystko się zmieniło. Gdy zaczęła studia, on już zdrapywał tynk w jakimś klasztorze w Kołbaczu. Gdy rozpoczynała pracę w policji, on wyruszył do Hierapolis w Turcji. Włoscy archeolodzy wznowili badania nad ruinami świątyni Plutona i potrzebowali konsultanta do symboliki śmierci w kościołach wschodnich. Kto się do tego najlepiej nadawał? Oczywiście Wajda. Mijali się, a życie toczyło się dalej. Zdarzało się, że gdy wracała w nocy po służbie, włączała Discovery Channel, by zobaczyć, jak Nikita Wajda z archeologami z całego świata bada szczątki wymarłych cywilizacji. Przestała mieć nadzieję, że kiedyś ponownie się spotkają. A później zdarzyło się coś, co ją zmieniło. Po zajściu na stacji benzynowej marzenia się skończyły. Laura pogładziła głęboką bliznę na szyi. Przygodny seks, alkohol, a nawet mocniejsze rzeczy. Dla Nikity Wajdy nie było już miejsca w jej rozszarpanym przez poczucie winy świecie. Gdyby nie matka, pewnie by się nie podniosła. Na szczęście była obok, gdy jej najbardziej potrzebowała. Wówczas już nie żelazna iska, bezwzględna, bezkompromisowa i najbardziej znienawidzona prokurator wojewódzka na Pomorzu Zachodnim, lecz terapeutka dziecięca, którą przecież była przed latami.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
3: Znamy cenę paliw po przewróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Michał Pierzchoła. Nie więcej niż 6,41. Tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
5: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
4: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
5: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
4: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
3: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
6: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
3: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czy są wśród Was miłośnicy rancha? 20 lat temu, w 2006 roku, Telewizja Polska rozpoczęła emisję nowego serialu, którego akcja toczyła się w fikcyjnej wsi Wilkowyje we wschodniej Polsce. Serial cieszył się tak ogromną popularnością, że doczekał się aż 10 sezonów. Ostatni z nich wyemitowano na Boże Narodzenie 2016 roku, czyli 10 lat temu. I oto teraz, po 10 latach, twórcy powrócili do tego telewizyjnego hitu i w tej chwili trwają zdjęcia do 11 serii, którą telewizja ma pokazać jeszcze w tym roku. Akcja wprawdzie dzieje się daleko od Pomorza Zachodniego, ale moi drodzy, kilkoro aktorów z rancha ma silne więzi ze Szczecinem. W Szczecinie urodziła się Ilona Ostrowska, czyli filmowa Lucy Wilska, Amerykanka, która na podlaskiej wsi odziedziczyła dworek. Również w Szczecinie przyszedł na świat Bartłomiej Kasprzykowski, filmowy ksiądz Robert, najpierw wikary, a potem proboszcz wilkowyjskiej parafii. Bartek Kasprzykowski był uczniem szczecińskiego pierwszego liceum ogólnokształcącego. To samo liceum ukończył inny szczecinianin grający w ranczu, też tutaj urodzony, czyli Wojciech Wysocki. W serialu wcielał się w doktora Mieczysława Wezuła. Pana Wojciecha udało mi się w minionych latach spotkać na ulicy. Bywa regularnie w naszym mieście. Zachodniopomorzanką jest też filmowa dyrektorka szkoły, Wiesława Oleś, którą gra aktorka Ewa Kuryło. Pani Ewa z kolei urodziła się w Koszalinie. Wszystkich wymienionych aktorów zobaczymy w 11 sezonie Rancha. Szczecinianinem z urodzenia jest też współtwórca muzyki do Rancha, kompozytor muzyki filmowej, dyrygent i producent muzyczny Radzimir Dębski. A piosenkę końcową do serialu zaśpiewała również urodzona w Szczecinie wokalistka Anna Jurksztowicz, prywatnie mama kompozytora.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
12: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
4: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Wybiła 12.30, a w Super FM to czas na przegląd najważniejszych wydarzeń w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, czym od dziś żyje nasze miasto. Jak co roku powraca do nas jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w całym regionie. To właśnie dziś oficjalnie ruszają Żagle 2026. Aż do niedzieli tereny po obu stronach Odry, Wałych Dobrego oraz Łasztownia zamienią się w tętniącą życiem festiwalową przestrzeń. Przy nabrzeżach zacumuje ponad 30 wyjątkowych jednostek z Polski, Niemiec, Holandii czy Skandynawii, które będzie można całkowicie bezpłatnie zwiedzać. Na mieszkańców i turystów czeka także całe mnóstwo dodatkowych atrakcji. Kolorowe strefy dla najmłodszych, jarmark pod żaglami pełen rękodzieła i pysznego jedzenia oraz widowiskowe pokazy w ramach festiwalu orkiestr dętych. Wieczorami po obu stronach rzeki nie zabraknie także muzyki na żywo. Na scenie przy ulicy Jana Skolna od 17 wystąpią dziś m.in. Oskar Cyms, zespół IRE oraz Dawid Kwiatkowski. Z kolei na Łasztowni wybrzmią szanty i folkowe utwory, a to wciąż nie wszystko, co przygotowali dla Was organizatorzy. Wypełniony po brzegi program tego święta znajdziecie na stronie internetowej żagleszczecin.eu. Jeśli jednak szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo już za kilka chwil zdradzę Wam kolejne sposoby na udane spędzenie tego wolnego czasu w naszym regionie.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
4: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026. Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM mamy dla kibiców ze Szczecina niestety nie najlepsze informacje. Wczoraj z rywalizacji w skoku wzwyż na Mistrzostwach Europy w angielskim Birmingham odpadła Maja Słodzińska. 19-latka z klubu UKS Osod Szczecin ani razu nie pokonała poprzeczki zawieszonej na wysokości 1,84. I jak mówiła ze łzami w oczach w rozmowie z TVP Sport tuż po odpadnięciu, nie spodziewała się, że jej przygoda zakończy się na tak wczesnym etapie.
2: To jest mój drugi najgorszy wynik w sezonie. Jest to moja wymarzona impreza, więc jest mi bardzo przykro po prostu. Skoki były naprawdę bardzo fajne i ten skok na 180, skoki próbne i każdy był coraz lepszy. I nie sądziłam, że taka wysokość jak 1,84 m w tym sezonie, tym bardziej na takiej imprezie, sprawi mi tyle kłopotu. Miałam naprawdę bardzo udany sezon, więc jestem szczęśliwa, że jestem tutaj, bo to było całe moje marzenie przez cały sezon, który trwał i po prostu cieszę się, że tu jestem, no ale nie chciałam takiego wyniku.
1: Szczecińscy kibice Maję Słodzińską będą mogli zobaczyć na żywo jeszcze w sierpniu, bo przyjedzie ona na memoriał imienia Wiesława Maniaka. Ten na stadionie przy ulicy Litewskiej odbędzie się 26 sierpnia. Jeżeli chodzi natomiast o najbliższy weekend, to tutaj emocji sportowych również nie zabraknie, choć tym razem nie zapewnią ich piłkarze Pogoni Szczecin. Portowcy w czwartej kolejce Ekstraklasy pauzują, bo ich spotkanie na prośbę rywala Jagiellonii Białystok zostało przełożone. Nie chcemy wypaść z formy, mówił przed wolnym weekendem pomocnik Dumy Pomorza Patryk Dziczek.
3: Mamy czas na to, żeby jeszcze dopracować te elementy, które gdzieś jeszcze można powiedzieć, że szwankują i podtrzymać tą pracę. No i nie zostało tylko po prostu pracować ciężko dalej, trenować, żeby te efekty były i już później patrzeć na kolejny mecz. No wiadomo, że po dwóch wygranych meczach myślę, że każdy by chciał grać kolejny mecz, żeby podtrzymać tą pasę, żeby w tych nastrojach jechać na kolejny mecz. No ale niestety, no jest taka możliwość, że te drużyny, które grają gdzieś w Europie, to te mecze można przełożyć. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Wiadomo, że chciałoby się grać, no ale niestety niektórych rzeczy nie przeskoczymy, ale już patrzymy na kolejny mecz.
1: Pierwszego zwycięstwa w tym sezonie w weekend spróbują poszukać za to piłkarze Świtu Szczecin. Duma Północy wciąż okupuje ostatnie miejsce w tabeli Betclic drugiej ligi, odpadła również z Pucharu Polski i zaczęły krążyć pogłoski, że z posadą szkoleniowca może pożegnać się Marcin Sasal. Na rynku pojawiła się opcja zatrudnienia Przemysłowa Cecherza, którego Świt chciał u siebie już pół roku temu. Czy Marcin Sasal gra więc o posadę? Tego nie wiemy, ale mecz z Sandencją Nowy Sącz na pewno dostarczy kibicom wielu emocji. On na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej rozpocznie się już jutro o godzinie 17:00.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
4: i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
10: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Michał Pierzchała. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
11: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1,03 zł taniej.
10: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
12: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulica Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
10: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. A ten mecz śledził Błażej Kulesza.
13: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
14: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
13: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
14: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
13: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
10: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20:00.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Premierowy repertuar szczecińskich kin wyraźnie przyspieszył. Zbliża się koniec wakacji, zaczynają się powroty. Kina oferować będą wkrótce coraz bogatsze zestawy filmowe. Rozpoczynający się dziś weekend w naszych kinach obfituje w liczne i ciekawe propozycje. Najważniejszą z nich jest najnowszy film irańskiego mistrza Ashgara Farhadiego, który w Historiach równoległych sięgnął po opowieści o przygotowane przez Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza w krótkim filmie o miłości, ale można tutaj znaleźć także odniesienia do innych dzieł polskich twórców. O ile jednak Kieślowski z Piesiewiczem oczarowali świecki zachód duchowością i metafizyką, Farhadi stoi mocno na ziemi. Tym, co interesuje go najbardziej, jest relacja rzeczywistości i fikcji. Pogrążona w kryzysie twórczym pisarka, szukając inspiracji, zaczyna podglądać troje sąsiadów z naprzeciwka, fantazjować na temat ich życia i przerabiać obserwacje na literaturę. W głównej roli występuje Isabelle Huppert, ale film ma prawdziwą plejadę francuskich gwiazd. Szczególnie bogato prezentuje się szeroki repertuar komercyjny, duże filmy z Hollywood. Taką propozycją w ten weekend jest produkcja fantastyczno-naukowa zatytułowana Koniec ulicy Dębowej, w której główne role grają Anne Hathaway i Ewan McGregor. To historia rodziny, która wraz z całym osiedlem zostaje przeniesiona do czasów bardzo odległych, w których spotyka... No właśnie. Zwiastuny sporo zdradzają, ale mam nadzieję, że nie wszystko. Po drugiej stronie propozycji dla szerokiej widowni znajduje się komedia romantyczna Tylko jedna noc, gdzie główne role grają bardzo ładni i zyskujący coraz większą popularność Monica Barbero i Callum Turner, typowany na nowego Bonda. Jest taka jedna wyjątkowa noc w roku, kiedy single z Nowego Jorku pozwalają sobie na więcej swobody i spontaniczności. I wtedy właśnie spotykają się bohaterowie filmu, który oceniany jest jako lekka, błyskotliwa komedia romantyczna z dynamiczną akcją, dużą dawką humoru, inteligentnymi dialogami i energią Nowego Jorku. Poważniejszą propozycją jest film Wszyscy moi wrogowie, którego bohaterem jest charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który żyje na uboczu Ameryki. Wraz z powrotem przybranej córki jego uporządkowany świat zaczyna się zmieniać, a rodzinna historia szybko przeradza się w pełne napięcia, pojedynek o lojalność, zaufanie i przetrwanie. W głównej roli Matthew McConaughey. Dla osób szukających filmów familijnych w kinach znaleźć można kilka propozycji. Są to Flavia De Luce, którą kojarzą na pewno osoby czytające młodzieżowe książki detektywistyczne. W kinach jest też animacja Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka. Polskie kino w ten weekend premierowo reprezentuje Odzyskany. To poruszająca, pełna emocji opowieść o rodzinie, przebaczeniu i nadziei, która potrafi się odrodzić nawet w najbardziej beznadziejnych okolicznościach. A ja po prostu zapraszam do kin. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Kalendarz wydarzeń wypełniają żagle, muzyka i spektakle. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. W ten weekend Szczecin jest miejscem wyjątkowego spotkania z żeglarstwem, muzyką i letnią atmosferą. Przy szczecińskich nabrzeżach cumuje ponad 30 żaglowców i statków z Polski, Niemiec, Holandii i Skandynawii. Można wejść na ich pokłady, poznać historię wyjątkowych jednostek, a także wyruszyć w rejs po Odrze. Żagle 2026 to jednak znacznie więcej niż spotkanie z żeglarstwem. Organizatorzy przygotowali bogaty program muzyczny, strefy rodzinne, warsztaty, animacje, jarmark z rękodziełem i regionalnymi produktami, a także kulinarną podróż po smakach świata w foodporcie i strefie food trucków. Nie brakuje też widowiskowych wydarzeń artystycznych, w tym koncertów szantowych i występów polskich artystów. Warto dziś także zajrzeć do Willi Lenza. Ta zabytkowa rezydencja wydłuża godzinę zwiedzania. Czekają tam na Was historyczne wnętrza oraz trzy wystawy. Pierwsza przybliża dzieje samej Willi Lenza i jej mieszkańców. Druga prezentuje malarstwo szczecińskiego pejzażysty Hansa Hartiga. A trzecia poświęcona jest twórczości Leonii Chmielnik, jednej z najważniejszych szczecińskich artystek. W Teatrze Polskim dziś okazja, by zobaczyć musical Polita w reżyserii Janusza Józefowicza. To widowisko wykorzystujące technologię 3D, opowiadające historię Poli Negri. Późnym wieczorem w Czarnym Kocie Rudym traficie na kabaretowo-muzyczny spektakl Que Viva España, czyli potomek Azteków w Szczecinie. W sierpniowym repertuarze Teatru Polskiego w Szczecinie nie brakuje także komediowych emocji. Na scenę wrócił spektakl Kogut w Rosole w reżyserii Marka Gierszała. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: To jest program Gwiazdy na lato, a w tym tygodniu spotykam się z Adamem Frączakiem, który jest ze mną w studiu Radia Super FM. Cześć Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj mam dla ciebie taką serię szybkich pytań i jeszcze szybszych odpowiedzi.
2: Okay.
1: Z tym sobie też na te pytania też odpowiadała Mary z Polski, chociaż przyznaję, że miała troszeczkę inne pytania, bo tutaj będą bardziej piłkarskie, może nie wszystkie, ale chociaż jakaś ich część. No to zapytam pierwsze, morze czy góry?
2: Morze.
1: Wschód czy zachód słońca?
2: Zachód.
1: Grill czy ryba prosto z kutra?
2: Grill.
1: A jak grill, to jakie mięso?
2: No kiełbacha.
1: To jest pytanie takie uzupełniające, słuchaj.
2: Kiełbaska.
1: Kiełbaska. Karny czy rzut wolny?
2: Karny.
1: Najlepszy kolega z szatni?
2: Bardzo dużo. Ciężko wymienić jednego.
1: Najgłośniejszy stadion?
2: Legia Warszawa.
1: Kamil Grosicki w trzech słowach.
2: Kapitan, legenda. Myślę, że te dwa wystarczą.
1: Pogoń jednym słowem?
2: Ukochany.
1: No i czego życzycie Adamowi Frączakowi w takim razie na najbliższy rok, miesiące, lata?
2: Zdrowia, jak wam wszystkim.
1: No i tego ci w takim razie życzę. To była seria szybkich pytań do Adama Frączaka, kapitana Pogoni Szczecin, który był ze mną w tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato. Adam, dziękuję ci pięknie. Życzę ci pięknych wakacji, mimo wszystko, mimo pogody, która jest za oknem. Chociaż ta pogoda jest zmienna. Raz jest słońce, za chwilę jest deszcz, za chwilę 30, za chwilę 19. Oby tego słońca było jak najwięcej. No i wakacje na Teneryfie przed tobą jeszcze.
2: No tak, tak, przede mną. Dziękuję bardzo za życzenia.
1: Dzięki serdeczne.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy, trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Michał Pierzchowa. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, a w pozostałych rejonach alerty niższe, pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
3: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
5: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
6: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
3: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kikuł pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
7: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
3: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
3: Nie każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Niektóre zaczynają się od jednej opowieści. Wyobraźcie sobie człowieka, który przed niemal 1000 lat opuszcza Ruś Kijowską i rusza na północ. Nie jest już zwycięskim królem. Jest wygnańcem, który utracił tron. Przed nim setki kilometrów przez lasy, góry, fiordy. Nie wie jeszcze, że jego ostatnia podróż stanie się jedną z najważniejszych pielgrzymek Europy Północnej. Tym człowiekiem był Olaf II Haraldsson, zwany Świętym. Większość turystów kojarzy Sundsvall, szwedzkie Sundsvall, z eleganckimi kamienicami z jasnego piaskowca, nazywanymi często Kamiennym Miastem Północy. To jedno z niewielu szwedzkich miast odbudowanych niemal od podstaw po wielkim pożarze w XIX wieku. Właśnie dlatego centrum zachwyca reprezentacyjną architekturą, bardziej przypominającą wielkie miasta Europy niż takie typowe szwedzkie miasteczko. Ale historia Sundsvall zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. To właśnie tędy od wieków prowadziły szlaki łączące środkową Szwecję z Norwegią. Kupcy przewozili futra, żelazo, drewno, a pielgrzymi podążali na zachód ku Nidaros, gdzie spoczywa dzisiaj właśnie święty Olaf. Dziś ten dawny trakt odradza się jako część drogi świętego Olafa, sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących z różnych krajów Skandynawii do Trondheim. To ponad 3000 km tras, które coraz częściej porównywane są do Camino de Santiago. I właśnie Sundsvall jest jednym z ważnych przystanków na szwedzkiej części tej niezwykłej drogi. Pielgrzymi przychodzą tutaj nie tylko po to, by odpocząć, ale przychodzą również po to, by przypomnieć sobie, że pielgrzymowanie w Skandynawii wygląda trochę inaczej niż na południe Europy. Nie ma tutaj zatłoczonych placów ani takiego gwaru wielkich miast. Są lasy, jeziora, ogromna przestrzeń. Właśnie ona staje się najważniejszym towarzyszem każdej wędrówki. Dawniej pielgrzymi zatrzymywali się nad rzeką Selongerosen w okolicach pobliskiego Selonger. To właśnie tam według wielu historyków znajdował się jeden z najstarszych portów regionu, z którego Olaf miał rozpocząć ostatni etap swojej podróży przez Szwecję. Dzisiaj stoi tam kamienny pomnik przypominający o tej historii, a współcześni pielgrzymi często rozpoczynają właśnie marsz w Selonger. To ponad 500 km do Trondheim, do katedry w Nidaros. Niektórzy mówią, że święty Olaf nigdy tak naprawdę nie opuścił tej drogi. Nie w sensie dosłownym oczywiście, ale każdy pielgrzym, który wyrusza z otwartym sercem, spotyka na szlaku ludzi gotowych pomóc, wskazać drogę, zaprosić na filiżankę kawy. To właśnie oni mają być współczesnym śladem dawnej gościnności, z której od wieków słynęła cała Skandynawia. Do usłyszenia. Cześć!
2: Wakacyjne pocztówki z podróży.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
4: J-Lo!

0: wiedzę chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Fly Hill Resort and Spa w Karkonoszach. Dzisiaj aż mi szkoda wchodzić do budynku. Jesteśmy na tarasie, widokowym, bardzo widokowym. I widoki, oprócz tego, że mamy na wodę i na górę, to mam jeszcze widok na basen, jacuzzi i na jakiś budynek tam w oddali, taki bardzo duży. Co to jest, panie Michale? Pan Michał Kapusta, dyrektor operacyjny hotelu ze mną.
2: Budynek, który widzimy, to jest hala eventowa. Jest to około 500 metrów kwadratowych powierzchni, które możemy zaaranżować w dowolny sposób. Na to wpływa tak naprawdę zachcianka kupującego. Myślę, że jest to jedno z najlepszych miejsc do organizacji chociażby wesela, bo cała ceremonia może się odbyć zaraz przed budynkiem na terenach zielonych. Mamy już przygotowaną kapliczkę i pod tą kapliczką poza ślubinach idziemy do hali eventowej, żeby się bawić.
1: No, to byłby wymarzony ślub. A jeszcze coś się tutaj buduje. Właściwie to jest taki teren, który cały czas jest zagospodarowywany. Ten mniejszy budynek, co to takiego?
2: Przygotowujemy na sezon pool bar, tak żeby goście, którzy korzystają ze strefy wellness i opalają się na terenach zielonych, nie musieli chodzić do restauracji czy do baru na piętro wyżej, tu gdzie jesteśmy, ale mogli skorzystać właśnie z pool baru, z oferty napojów, przekąsek i korzystać z całego zaplecza tutaj terenów zielonych, na których można spokojnie pograć w piłkę, pobiegać, pohasać, czy poleżeć i poopalać.
1: Panie Michale, ja nieustannie jestem urzeczona widokami. Proszę mi powiedzieć, co tutaj w okolicy można robić, bo już wspominałam w poprzednich odcinkach, że widok mam prawie jak na tyrolskie miasteczko. Co to za miasteczko w oddali? Wioska?
2: Wioska Sosnówka. Żeby było śmieszniej, jesteśmy na ulicy Tyrolskiej, więc myślę, że skojarzenie było dobre. I oprócz wioski Sosnówki, którą możemy odwiedzić po prostu, żeby się przejść, możemy iść w góry i tak naprawdę licząc od lewej, jak patrzymy od nas z tarasu, z terenów zielonych, możemy pójść na Śnieżkę, możemy pójść na Szyszak, na Śnieżne Kotły, na Szrenice, w Góry Izerskie. Bez mała to jest miesiąc chodzenia tylko po to, żeby przejść się po szczytach górskich, żeby zobaczyć, jak wspaniała jest natura. Jeśli zmęczymy się, możemy skorzystać z szerokiej oferty chociażby pałaców, które są tutaj, jesteśmy w Dolinie Pałaców. Możemy odwiedzić chociażby Wojanów, Karpniki. Naprawdę miesiąc, myślę, że byłoby za mało, żeby zwiedzić całe okolice.
1: Szczecinianie, szczecinianki. Naprawdę wody, szum, ptaków, śpiew. Panie Michale, zaproszenie jeszcze dla naszych słuchaczy, proszę.
2: Ja bardzo serdecznie zapraszam. Lake Hill Resort and Spa czeka cały rok. Jesteśmy tutaj zawsze bardzo pozytywnie nastawieni. Witamy każdą osobę. Myślę, że warto. Myślę, że pani sama się przekonała, że są to niezapomniane doznania, chociażby wizualne, jeśli popatrzymy na zalew i na góry. Pyszna kuchnia, wygodne łóżka. Czego chcieć więcej?
1: Oj, ja się przekonałam i ja naprawdę mogę być gwarantem dobrego tutaj wypoczynku.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Wakacje w mieście.
4: Tylko z radiem Super FM.
5: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
6: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
9: Reklama. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+.
3: Szczegóły na disneyplus.com.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM Towały Chrobrego, czyli ostatnie przygotowania do tegorocznej imprezy Żagle. Szczecińskie nabrzeże wypełnione po brzegi. Tutaj stoją już m.in. Navigator 21, przy którym właśnie stoję, Sztetin, Minerva, Santa Barbara Anna, Albert Johannes czy ORP Iskra, która pojawiła się tu dzisiaj koło południa. Wciąż czekamy jeszcze na przypłynięcie Daru Szczecina. On przy Wałach Chrobrego miał się pojawić około godziny 14, ale jeszcze tutaj go nie widzę, więc jeszcze na niego chwilę trzeba poczekać. Oprócz niego dziś po południu przy nabrzeżu zameldować się mają Kapitan Borchardt i Bryza H. Dziś także pierwszy dzień koncertów. Po lewej stronie Odry wystąpią m.in. chórzyści z Politechniki Morskiej w Szczecinie pod batutą Sylwii Fabiańczyk-Machuch, zespół Ira, Oskar Cyms czy Dawid Kwiatkowski. Z drugiej strony natomiast scena szczecińska. Tam m.in. duet Różanek Sawaszkiewicz, Voice and Sound Collective, Nadmiar czy Witchen. Gwiazd nie zabraknie także jutro. Ja tak tylko powiem w ramach zapowiedzi, że to będą m.in. Kini Zimmer, Janusz Walczuk czy Young Leosia, czyli raczej coś dla fanów polskiego rapu. Tradycyjnie mówiąc o Żaglach, nie może zabraknąć również informacji o utrudnieniach dla kierowców. Cały czas od skrzyżowania z Wyszyńskiego i Mostem Długim, aż do skrętów Kapitańską nie możecie przejechać przez Nabrzeże Wieleckie oraz Jana Skolna. Oprócz tego oczywiście cała wyliczanka ulic na Starym Mieście, czyli chociażby ulica Wały Chrobrego, Spichrzowa, Wendy, Celna, Admiralska, Wawelska czy Komandorska, a także fragmentami Szczerbcowa, Jarowita, Henryka Pobożnego czy Zygmunta Starego. Zresztą polecam zostać z nami na 97,5, bo już po 15 na naszej antenie Pomoc Drogowa na pewno będzie wiele przydatnych informacji dla szczecińskich kierowców.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: skręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Michał Pieszkała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Mynarczyk.
6: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
7: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
6: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
5: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sfornych Gaciach nad jeziorem Harzekowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodujące od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
5: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 15.20. Jarek Węgler, kłaniam się i wspólnie będziemy podróżować do 17. Żar z nieba się leje. W tej chwili szczecińskie termometry na placu Rodła obok hotelu Radisson pokazują 29. Chwilami 30 stopni, aż głowa boli. Ile może być na słońcu pośród asfaltu i betonu? Tymczasem szczecińscy kierowcy próbują poradzić sobie z korkami. Te już jak na dłoń widać. I tak, wlot do centrum, zarówno od trasy zamkowej, jak również od Mostu Długiego, od rana dołączają na wałach Chrobrego kolejne jednostki. To w ramach żagli część już zacumowała, a na Jana Skolna jest Piotr Jarząbek. Halo Piotrze!
2: Halo, halo Jarku, tak, ja jestem teraz na ulicy Jana Skolna, można powiedzieć w samym centrum całego zamieszania. To jest miejsce, które korkuje się na co dzień, więc ja nawet nie chcę teraz myśleć, co dzieje się w centrum miasta, kiedy tędy nie można przejechać. Na Brzeże Wieleckiej właśnie Jana Skolna są zamknięte od skrętu w Kapitańską aż do skrzyżowania z Wyszyńskiego w obie strony. Oprócz tego z ruchu wyłączony jest także cały spis ulic na Starym Mieście, więc jeśli macie taką możliwość, to wybierając się na żagle, samochód zostawcie w domu.
1: Z Piotrem połączymy się ponownie po 16:00. Zwalniamy pomiędzy trzema placami. Grunwaldzkim, Odrodzenia i Szereg Szeregów, ponadto na Piastów. Za 20 minut śmigamy w stronę Gumieniec.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent. Asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
16: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
17: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
18: Przed nami piątkowy wieczór i początek długo wyczekiwanego weekendu. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a jeśli szukacie wieczornych seansów poza Szczecinem, to mam dla Was świetne filmowe propozycje. To kolejny tydzień 53. Ińskiego Lata Filmowego, jednej z najstarszych imprez kinowych w Polsce, która zmieniła Ińsko w prawdziwą stolicę filmu. W programie czeka na Was blisko 70 pokazów. Od nowego polskiego kina i przeglądów zagranicznych, aż po koncerty i spotkania z twórcami. Dzisiaj w planie czeka na Was m.in. plenerowy seans filmu Wielka Majówka oraz muzyczny tryptyk ludożerczy. Wszystkie szczegóły, bilety oraz pełny harmonogram festiwalu znajdziecie na stronie internetowej organizatora. A jeśli wolicie plenerowe kino nieco bliżej, to Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza na kolejną odsłonę Kina w Parku pod Gwiazdą. Już o 22 w Teatrze Letnim w Parku Chrobrego na Leżakach będzie można zobaczyć pokaz filmu Chopin Chopin. To historia wybitnego kompozytora w czasach jego największej paryskiej sławy. Pełna emocji, doskonałej muzyki i salonowego klimatu XIX wieku. Udział w seansie jest całkowicie bezpłatny. Pełnego wrażeń filmowego wieczoru, a my słyszymy się na antenie Super FM już jutro od 9.30.
17: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
16: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026. Super FM.

0: czas.
1: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 15:40 mijają minuty, a kolejne niestety korki niestety nie dają za wygraną. To popołudniowe kręcenie z pomocą drogową Super FM przy mikrofonie Jarek Fengler. Przypominamy, w związku z żaglami ulice w pobliżu Wałów Chrobrego albo zostały pozamykane, albo także zmienione organizacje ruchu i warto czytać wszystkie tablice informujące o nowych zasadach po 16:00. Znów sprawdzimy, jak wam idzie na wałach. Tam i na miejscu jest Piotr Jarząbek. Teraz męczymy się na Moście Długim. Zjazd z trasy zamkowej w stronę Placu Żołnierza ledwo dyszy. Kolejka także na Wyszyńskiego. Powoli jedziemy aż do samej bramy portowej. Teraz przyciskamy się na Piastów i jedziemy na Gumieńce. Mieszka pierwszego nawet nieźle, ale im bliżej ronda uniwersyteckiego, tym coraz trudniej. Krakowska lekko się zatyka, dojeżdżając do ronda. Spory sznur aut na Europejskiej, a jak już doczołgacie się do ronda Gierosa, będzie z góry. Robert, nasz słuchacz, informuje, że spora kolejka na Krygiera. 9:17:05. Czekam na kolejne wasze sygnały.
1: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
3: I po reklamie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
4: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców.
3: Super FM. Wiadomości.
4: Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
5: Przy dużej ilości osób no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir-vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
4: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów, Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z KL Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
6: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
7: Nasze szanse są bardzo małe.
6: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
7: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
6: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
8: Zasłużenie awansowaliśmy.
6: Mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
6: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
4: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego ze wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jedni już dotarli do domu, inni jeszcze mają ostatnie obowiązki i także wcześniej czy później powiedzą: dojechaliśmy. 16.21, Jarek Fendler, witam tych, którzy do nas teraz dołączyli. Jedziemy razem w to upalne popołudnie. Warunki do jazdy wyśmienite, tylko te kolejki. Ale od czego jesteśmy, by was dobrze pokierować? Na pierwszy ogień sprawdzamy okolice wałów. Tam powinien być nasz człowiek, Piotr Jarząbek. Halo, Piotrek.
3: Tak jest, Jarku, jestem cały czas na miejscu. Teraz akurat spaceruję po szczecińskim nabrzeżu i mijam te jednostki, które przybyły tutaj na żagle, ale żeby mieszkańcy i turyści w Szczecinie mogli je dobrze zobaczyć, to trzeba im dać na to miejsce. Dlatego z ruchu wyłączone są nabrzeże Wieleckiej, ulica Jana Skolna, od Wyszyńskiego aż do Kapitańskiej. Na Starym Mieście również spore utrudnienia, nie można przejechać m.in. przez Admiralską, Wawelską czy Celną, a także chociażby fragmentami Małopolskiej, Zygmunta Starego czy Henryka Pobożnego.
2: Matejki Malczewskiego w związku z nową organizacją ruchu przeżywają oblężenie. Sprawdzamy teraz Niebuszewo, rondo Giedroycia. Mogłoby być lepiej, ale o tej porze zwalnia. Podobnie Kołłątaja i Wszystkich Świętych. Na węźle Łękno obiecałem słuchaczce Monice. Także przypominamy, nie rozpędzicie się. 91245 pomarańczowy supertelefon. Czekam na kolejne wasze zgłoszenia.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Dla tych, którzy jeszcze mają sporo do domu, bardzo wakacyjny hit Ryan Paris. Dolce Vita, 22 po 16.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 18.17 dobrze się prowadzi, jak jedzie z nami Super FM, prawda? Zdecydowanie lepiej teraz jedzie się z Prawobrzeża do centrum. Mam na myśli okolice energetyków, ronda Portowców i później na Moście Długim. Nie ma już uciążliwej długiej kolejki przy zjeździe z trasy zamkowej, to w stronę Placu Żołnierza. Za to wciąż męczymy się na Matejki Malczewskiego. Zwalnia Wyszyńskiego od katedry do Bramy Portowej. Lepiej jedzie się teraz na Niebuszewie, Wszystkich Świętych i Przyjaciół Żołnierza, zdecydowanie tak. Wciąż węzeł Łękno, informujecie, hamuje i na rondzie Gierosa jakby ciut lepiej. Dobrego weekendu, pomoc drogowa wraca już w poniedziałek po 7 rano. Jarek Fengler, do usłyszenia.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Kiri.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
9: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
7: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
10: Coś wynosili.
11: Tak.
12: No, ale to wynosili...
11: Nie za duże to było. Tak.
12: Okej. Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego
11: tak, coś wynosili.
12: Saperskiego czegoś?
11: Dokładnie tak.
12: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
11: No w biurze była informacja, że należy wyjść. Tak?
12: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
11: Znaczy nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
12: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
11: Szybciutko, no ktoś...
12: Człowiek... Co się bierze wtedy rzeczy, plecak?
11: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji, więc żadnej paniki nie było.
7: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
13: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do, nie wiem, do jedzenia czy do opatrunków. No to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
7: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
6: Wakacyjne hity.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Kalendarz wydarzeń wypełniają żagle, muzyka i spektakle. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Nad Odrą pojawiły się imponujące żaglowce. Są koncerty muzyki rozrywkowej, a także szanty, ale muzycznych wrażeń nie brakuje także w innych częściach miasta. Teatr Letni odwiedzają legendy polskiej sceny. Dziś Lady Punk z jubileuszowym koncertem 45-lecia, a jutro Kaśka Sochacka ze swoim wyjątkowym projektem Lato w Amfiteatrze. Teatrach. Z kolei w ogrodzie klubu kawiarni Sorrento zabrzmią niezapomniane utwory Kory i zespołu Manam podczas koncertu The Best of Kora. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. Rezydencja otwiera szeroko swoje drzwi z okazji Święta Miasta, czyli Żagli 2026. Jeśli chcecie uciec na chwilę od nabrzeżnego zgiełku i zachwycić się luksusem dawnego Szczecina, willa wydłuża godziny zwiedzania. Dziś zabytkowe wnętrza są dostępne do 18, a jutro do 16. W ogrodach Śródmieście dziś i jutro zobaczycie spektakl Ferajna Zupełnie inny świat. To spektakl inspirowany prawdziwymi historiami warszawskiej Pragi. Reżyser i autor Tomasz Ostach oddaje głos mieszkańcom dzielnicy, tworząc opowieść o ich codzienności, pamięci i przemijaniu. Spektakl został zakwalifikowany do 31. edycji konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych. Dobrego wieczoru.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: To jest program Gwiazdy na lato, a w tym tygodniu spotykam się z Adamem Fronczakiem, który jest ze mną w studiu Radia Super FM. Cześć Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj mam dla ciebie taką serię szybkich pytań i jeszcze szybszych odpowiedzi. Okay. Z tym sobie też na te pytania też odpowiadała Mary z Polski, chociaż przyznaję, że miała troszeczkę inne pytania, bo tutaj będą bardziej piłkarskie, może nie wszystkie, ale chociaż jakaś ich część. No to zapytam pierwsze, morze czy góry?
2: Morze.
1: Wschód czy zachód słońca?
2: Zachód.
1: Grill czy ryba prosto z kutra?
2: Grill.
1: A jak grill, to jakie mięso?
2: No kiełbacha.
1: To jest pytanie takie uzupełniające, słuchaj.
2: Kiełbaska.
1: Kiełbaska. Karny czy rzut wolny?
2: Karny.
1: Najlepszy kolega z szatni?
2: Bardzo dużo. Ciężko wymienić jednego.
1: Najgłośniejszy stadion?
2: Legia Warszawa.
1: Kamil Grosicki w trzech słowach.
2: Kapitan, legenda. Myślę, że te dwa wystarczą.
1: Pogoń jednym słowem?
2: Ukochany.
1: No i czego życzycie Adamowi Fronczakowi w takim razie na najbliższy rok, miesiące, lata?
2: Zdrowia, jak wam wszystkim.
1: No i tego ci w takim razie życzę. To była seria szybkich pytań do Adama Fronczaka, kapitana Pogoni Szczecin, który był ze mną w tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato. Adam, dziękuję ci pięknie. Życzę ci pięknych wakacji, mimo wszystko, mimo pogody, która jest za oknem. Chociaż ta pogoda jest zmienna. Raz jest słońce, za chwilę jest deszcz, za chwilę 30, za chwilę 19. Oby tego słońca było jak najwięcej. No i wakacje na Teneryfie przed tobą jeszcze.
2: No tak, tak, przede mną. Dziękuję bardzo za życzenia.
1: Dzięki serdeczne.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
1: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały. W świąteczny weekend pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przepadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
4: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
1: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
5: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
1: Zapowiada synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
0: Wakacyjne hity.

0: Super FM. Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na wyspy owcze piłkarzy kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
2: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
3: Nasze szanse są bardzo małe.
2: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
3: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
2: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
4: Zasłużenie awansowaliśmy.
2: Mówi trener Adrian Siemieniec.
4: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
2: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów. Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.
0: Wakacyjne hity Super FM.

Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna

0: Kurzawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Wakacyjne hity.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka, o medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
9: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
10: Według zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
9: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
10: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
9: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3-7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.
0: Wakacyjne hity Super

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Wakacyjne hity Super FM.